broke. It's much easier that way. Cause I just let you down. It's much easier that way. Na chwalach 98 i Adzin u Białostoku i Uharodni, 99.2 ubiera się Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruska radio Racja. Dzisiaj mają 28 żniwnia, a u takiż dzień u 1919 chodzi u Wilni odbyło się odkrycie Uniwersytetu Stefana Batoria, jaki był stworzony na miejsce byłoga Wileńskiego Uniwersytetu. U 1936 chodzi narodził się Jenać Buraukin, białoruski narodny poet, dzierżawny i gromadzki dziejacz. U 1994 chodzi u Białorusi u pierwszyniu paczało się świadkowanie białoruskiej piśmienności i druku. A u 2002 chodzi u Mińsku wyszedł pierwszy numer gazety Nowy Czas, zasnowanej Mińskiej Haradzkiej Organizacji i Towarzystwa Białoruskiej Mowy. Użo tylko pół chwiliny zostało się do 6 godziny u Polszczy i się moju Białorusi. I tady już będziemy poczynać sioniaszniu ranicu z racjami.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Структуры бытия. Вера, надежда, любовь. Так называется выстава живопису варшавской мастачки Ивоны Островской, якая открылась у Белостокской мастацкой галереи «Маршант». Творца показала свой новый цикл портретов, причем мастачка тлумачить, что эти образы она вымышлила поводле подлажских легендов и историй. З мастачкой поразмовлял Василь Кроква.
2: У галереи «Маршант» открылась ваша выстава. И я в угле вас ведал ранее, как мастачку, яке малювало уникальных тушек. А раптом тут побачил такие выставы с портретами. Это ваша такая некая новая тема? Ці вы ранее так малювали?
3: Tak, to jest mój temat, który za mną już dawno chodził. No i stwierdziłam, że od nowego roku, czyli jakbym założyła sobie, że od nowego roku zmieniam swoje malarstwo, swój cykl. Taki. To już od dawna jak gdyby było planowane.
2: A i do ptuszek wiertacy nie boicie już?
3: No na razie jestem zafascynowana tym, co teraz robię. Po prostu to, nie mogę się od tego oderwać, więc jak gdyby nie mogę myśleć teraz o ptakach, jak myślę o tym, żeby malować, kontynuować ten projekt, który mam. Więc na pewno nie zostawię tych ptaków, bo jednak to też był taki dla mnie przynajmniej fajny cykl i dobrze mi się malowało. I też jakby tymi ptakami przekazywałam różne informacje o świecie, o przestrzeni, o wolności. Ale tutaj troszeczkę chciałam już się jednak zmienić.
2: A bo z tej portrety, co zaraz u was na wystawie, to realne ludzie, to proste wy w obrazy nieki wymyślili? Kto to na portretach?
3: Wymyśliłam te postacie, dlatego że nie pasują mi portrety, które są rzeczywiste, tylko chciałam, żeby one były takie magiczne, bo też mi się kojarzy mi się z magią trochę to Podlasie, z taką tradycją, magią, czymś takim innym światem, poprzez właśnie kulturowość, poprzez legendy, poprzez samo życie, poprzez języki, które tu są różne, więc nie chciałam jak gdyby, żeby te postacie z jakimś człowiekiem się identyfikowały, tylko żeby to było wymyślone. Ja sobie je wymyślam, one też nie są malowane tak bardzo, może nie realistycznie, ale tak, no można powiedzieć, że realistycznie, ale ja sobie je wymyślam. One są, nie są to dokładnie anatomicznie, a może nie są anatomiczne, malarstwem anatomicznym, ale takim, że ja sobie te postacie po prostu twarze wymyślam.
2: Вы сами живете в Варшаве, периодично удельничаете в выставах, тут на Подляше, у Белостоку бываете, на пленерах на Подляше. А чем вас вабит Подляша?
3: Tak, mieszkam w Warszawie, ale tutaj mam taką chatkę, do której przyjeżdżam i organizuję również plenery. Plenery, spotkania z artystami, wakacje dla dzieci. W związku z tym mam też fundację, taką Akademię Malesze. I tutaj się tam zajmuję taką promocją tego Podlasia.
2: А вот эти апостаси на портретах, это вы уявляли себе, это люди с Подляша, их образы, их таймницы, легенды, так?
3: Так, так, так, так. То все заварто в этих образах. О то мне ходило, чтобы попрез колор, попрез структуры, попрез те постати, мовить о Подлясе. Бо то сам, в основном, он, мовиот о Подлясе, этот человек есть потребен, чтобы о том оповедить. Бо тоже не хотел робить краеобразы, бо то тоже не ходи, радше мне ходи больше о духовность. Поэтому та вера, надежда и мило. I struktury istniejące, które są już strukturami istniejącymi.
1: Ilona Ostrowska skończyła Fakultet Wyjałęczych Mastactwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni. Jana zjawiajca prezydentka i fondu Akademia Malesze, jaki zajmajca popularyzacją mastaką i ludzi kultury i sustwaralnica i projekta Projekt Art. Pry hetym jaje dziejnaś nie abiażowajca własnym żywapisam. Jana organizuje i kuryruje wystawy, plenery i mastackie projekty, u tym liku i na Podlaszy.

0: Podlaskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.